0: Samuma edikan ti aduo no na afi no asuso Ibrahim fo tu samu no Yoab de dom no nyinaa kokɔ sɛi amonfo asase na okokan Raba hye mu na Dawid de ɔtena Jerusalem na Yoab bɔ Raba na obubui na Dawid yi wɔn hene abotire firi ne ti na ohunu sɛ ne duruduro yɛ sika dwetɛ kɛseɛ na aboɔden aboɔ wɔ mu na wɔde hyɛɛ Dawid ti na wɔde kuro no mu asadeɛ bebree pa firi baeɛ na wɔde ɔman a wɔwɔ mu no firi baeɛ na ɔmaa wɔde awan ne fatudadeɛ ne dadeɛ mmɔnnua yɛɛ adwuma na saa na wɔde yɛɛ Amonfoɔ nkuro nyinaa ɛna Dawid ne ne man nyinaa sane baa Yerusalem. Na yei akyiri no, ɔko sɔree wɔ Geser, wɔne Filistifoɔ. Ɛnum na Husani Sibekai kum Sipai a ɔfiri abranema mu, na ɔbrɛ wɔn ase. Na wɔne Filistifoɔ nyaa ɔko bio. Na Yarba Elhanan kum Gatni Goliat nua Lame a ne pia dua te sɛ ntomanwomfoɔ nsadua, na wɔnya ɔko bio wɔ Gat. Na ɔbɛma tentene bi wɔ hɔ a ne nsatea ne ne nansoa yɛ nsiansia ɛyɛ aduonu nan na ɔno nso yɛ abrane no asefoɔ no bi na ɔtwitwaa Israel mpoa no Yonatan a ɔyɛ Dawid nua Sima ba kum no yeinom na wɔwoo wɔn maa abrane no wɔ Gat.
1: Na wɔn tɔte mu apae koraa na wɔpu deɛ wadie wisa no ɛno na mu nie yeinom nko na mu nie wo a wɔpu wisa anaa wɔn tɔte mu apaeɛ yoma ɛfiri sɛ ɔpu wisa deɛ nanso ntɔte mu mpae nti ne ho nte ma mo ne yɛatwa boa ɛfiri sɛ ɔpu wisa deɛ nanso ne tɔte mu mpae ne ho nte ma mo ne yɛada nko ɛfiri sɛ ɔpu wisa deɛ nanso ne tɔte mu mpae ne ho nte ma mo ne preku ɛfiri sɛ ne tɔte mu apae koraa deɛ nanso ɔmpu nwisa ne ho nte ma mo munni wɔn nam na monka wɔn funu wɔn ho nte ma mo yei ne deɛ mu nie deɛ wɔ nsuo mu nyinaa mu deɛ wɔ ntɛtɛ ne abɔn nsuo mu ɛpo ne nsuo nsuo mu.